0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Silnice první třídy číslo 57 ve městě Albrechticích na Bruntálsku se bude 4 měsíce opravovat. Stát dnes naposledy určil maximální cenu pohonných hmot. Zpěvák a DJ Moby dnes vystoupí na Colors of Ostrava. Zítra bude oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobrý večer. Silnice první třídy číslo 57 ve městě Albrechticích na Bruntálsku se bude od pondělí 4 měsíce opravovat. Řidiči tam budou jezdit kyvadlově jedním jízdním pruhem pro oba směry. Oprava přijde na 25,5 milionu korun, řekl mluvčí ředitelství silnice dálnic Miroslav Mazal. Opravovaný úsek frekventovaného průtahu městem je dlouhý necelých 2 kilometry, proto bude stavba rozdělena na 4 etapy. Čerpací stanice dnes naposledy dostaly informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzin a naftu o následujícím víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček Českému rozhlasu řekl, že ceny nafty a benzinu v příštím týdnu stoupnou.
2: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhaduju zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Třetím dnem pokračuje festival Colors of Ostrava. Dnes na něm vystoupí jako hlavní hvězda Moby. Legenda elektronické soulové muziky se do Česka vrací po 17 letech.
3: Moby si první fanoušky získala na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play, na které je i hit Porcelain. Je to jeden ze songů, který zazní i na Colors of Ostrava. Moby ale zahraje i novinky. Páteční hudební program nabízí i vystoupení folk popové zpěvačky Paris Palomy a Chorvat Baby Lasagna zase přiveze současný zvuk balkánské scény. Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemí Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká také nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví.
1: Počasí.
0: V noci v Moravskoslezském kraji čekejte déšť, bouřky a přeháníky, které budou postupně doznívat a k ránu se oblačnost protrhá. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den pak očekáváme převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přeháníky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27, na horách čekejte teplotu kolem 19 stupňů Celsia. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených vážnějších nehod je plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět na bezplatnou linku Zelené vlny na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
5: Dobry wieczór, w piątek 17 lipca 2026 roku, imieniny Jadwiki i Bogdana. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Mieszkańcy czeskiego Cieszyna uczcili dziś pamięć 5 strażaków ochotników, którzy zginęli 56 lat temu podczas katastrofalnej powodzi. Ich obecni koledzy przygotowali tak zwany most wodny. Z obu brzegów Olzy strażacy skierowali strumienie wody tworząc nad rzeką Łuk. Nietypowy akt pamięci można było obserwować o godzinie 17 z Mostu Wolności, w miejscu, gdzie w 1970 roku zerwał się pierwotny most. W sobotę w umocnieniach Chrzańce w mostach koło Jabłonkowa odbędzie się wydarzenie pod nazwą Pruski atak na Chrzańce. Przypomni ono wydarzenia z XVIII wieku, kiedy pruski król Fryderyk II Wielki wkroczył na Śląsk. Publiczność zobaczy pruskich i austriackich żołnierzy, artylerzystów oraz huzarów na koniach. Głównymi punktami programu będą dwa ataki na twierdzę oraz uroczysty akt kapitulacji. Orłowa poszukuje najpiękniejszych fotografii do swojego kalendarza biurkowego na przyszły rok. Ratusz zaapelował do mieszkańców, aby przejrzeli swoje archiwa i przesłali zdjęcia miasta wykonane o różnych porach roku. Inspiracją mogą być znane miejsca i obiekty, takie jak Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Kinoletnie czy Park Zamkowy. Wybrane fotografie trafią do miejskiego kalendarza, a przy każdym zdjęciu zostanie podane nazwisko autora. 17 lipca, data, która prowadzi nas od sal sądowych przez Poczdam aż po orbitę okołoziemską. Tego dnia przyjęto statut rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego. W 1945 roku rozpoczęła się konferencja poczdamska, a 30 lat później Apollo i Sojuz połączyły się w kosmosie symbolicznym uściskiem dłoni. Historia dopisuje jeszcze Disneyland, którego bramy otwarto właśnie 17 lipca 1955 roku. Z takim nietypowym kalendarzem przechodzimy do głównego tematu piątkowego monobloku. W ramach naszego letniego cyklu wspomnień wracamy dziś do styczniowego spotkania autorskiego w Regionalnej Bibliotece w Karwinie-Fryszczacie. Naszym gościem był pisarz Jonasz Milewski, autor książki Dobra Pani w złym świecie. Jej bohaterką jest Gabriela von Thun und Hohenstein, arystokratka znana właśnie jako Dobra Pani, która swoją działalnością dobroczynną zapisała się w historii Śląska Cieszyńskiego. W rozmowie autor opowiada nie tylko o samej książce, ale także o niezwykłej kobiecie, która stała się inspiracją do jej powstania. Zapraszamy.
6: Cesarzowa Sisi była na wieczorze panieńskim naszej tutaj miejscowej Gabrieli. Steloczki, byśmy powiedzieli.
7: Kim jest dla pana Gabriela von Thun und Hohenstein? Bardziej postacią, może powiedzmy historyczną, albo też osobistą inspiracją?
6: Powiem tak, to była dla mnie na początku kompletnie nieznana osoba. Dopiero jak trafiłem na pałac w Kończycach Wielkich i zacząłem czytać o Gabrieli, stała się dla mnie ona osobą historyczną, a jak zacząłem dowiadywać się nie tylko z zapisków takich, powiedzmy, archiwalnych, takich suchych faktów, ale też ze wspomnień ludzi, którzy ją pamiętają, albo pamiętają opowieści ich rodziców, którzy znali dobrze hrabinę, to można powiedzieć, że stała się dla mnie taką, no, przyjaciółką.
7: Czy pamięta pan ten moment, w którym zrozumiano, że ona zasługuje na to, żeby stworzyć o niej osobną opowieść, a nie tylko być częścią czegoś innego?
6: Mm-hmm. W ogóle jest mało materiałów dostępnych w języku polskim o hrabinie Gabrieli, bo tak naprawdę jest kilkanaście artykułów i jest praca naukowa. Jeśli chodzi o taki przekaz, ten bardziej przystępny dla czytelnika, czyli proza, to jest dopiero pierwsza publikacja, która się ukazała na temat Gabrieli, także wcześniej takich innych nie było i myślę, że to jest dobry kierunek, żeby w taki sposób też opowiadać o historii tak niezwykłej osoby, która pochodzi tutaj z tego regionu.
7: Jak długo trwała praca nad tym materiałem, nad książką i co z tym idzie? Też ten proces dokumentacji, bo jednak trzeba dotrzeć do źródeł.
6: Dotarcie do źródeł to jest takie męczące, trzeba powiedzieć, bo niektóre źródła nie są dostępne online. Jeśli chodzi o czeskie na przykład archiwa, to są świetnie zrobione, bo można zacisza ze swoim swojego domu pooglądać te materiały, pijąc herbatę, także jest wygodnie. Do niektórych archiwów trzeba było się przejechać, czy to do Krakowa, czy do Katowic, do Warszawy, ale samo zbieranie materiałów to jest taka praca, która buduje tożsamość w głowie pisarza, w tym przypadku u mnie, buduje tą postać, a później już samo pisanie to mi idzie bardzo szybko. Jak ja już ją znam, jak już wiem, jak ona w moim umyśle wygląda, jakie ma powiedzonka, jaki ma styl bycia, wtedy mi to pisanie idzie bardzo, bardzo szybko.
8: Jeśli chodzi o sam fakt ślubu, to był on też okraszony kolejnym smutnym wspomnieniem, że życie ludzkie jest tylko snem, zdawało się już niejednemu. Gabriela podczas swojego ślubu nie miała przy sobie ani mamy, ani taty, ani starszej siostry.
7: Jeśli słuchacze tego nie widzą, ale właśnie przed nami znajdują się, powiedzmy, trzy mutacje językowe tej samej powieści. Jak to się stało, że ukazuje się ona w polskim, w czeskim i nawet w niemieckim?
6: No i język polski, język czeski, myślę, że to jest taka naturalna droga. Z racji tego, że to była kobieta Stella, to była kobieta ze Śląska Cieszyńskiego, mieszkała w Kończycach Wielkich, interesy miała w Czechosłowacji za jej życia, no to było naturalne, bo zależało mi i także Fundacji imienia Dobrej Pani w Kończycach Wielkich na tym, żeby zarówno po prawej, jak i po lewej stronie Olzy czytelnicy mieli język, który jest dla nich najłatwiejszy, żeby czytać takie materiały. A język niemiecki, sporo osób po II wojnie światowej, tak zwani cieszyńscy Niemcy, zostali delikatnie, powiedzmy, poproszeni o to, żeby opuścić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania. No tak historia po prostu się ułożyła. I potomkowie tych cieszyńskich Niemców, wielokrotnie przyjaciół Gabrieli, czy byłych pracowników Gabrieli, żyją w różnych krajach niemieckojęzycznych i też w innych krajach i dla nich najłatwiej z kolei czyta się w języku niemieckim. Także właśnie z myślą o tych osobach też jest niemiecka wersja.
7: Bohaterka Dobrej Pani w swoim świecie. Dlaczego właśnie to określenie Dobra Pani najlepiej, powiedzmy, oddaje charakter Gabrieli?
6: Z tego względu, że tak właśnie ludzie o niej mówią. Albo mówią druga wersja, to naszą grof. Albo mówią Dobra Pani. I jak rozmawiałem z mieszkańcami Kończyc, jak sobie robiłem spacerki po Kończycach i zagadywałem starsze osoby, starsze wiekiem, osoby o postać hrabiny, czy jakie mają wspomnienia, czy jakieś tam są smaczki, które gdzieś tam się w domu przekazywało, to zawsze było, aha, o Dobrą Panią pytacie. Albo no, u nas to zapamiętali Dobrą Panią. Także tak ludzie mówią, no to została Dobra Pani.
8: I rozpoczyna się okres w życiu Gabrieli, w którym ona rzeczywiście bardzo dużo robi dla innych ludzi. Między innymi założyła niemiecki Czerwony Krzyż w Cieszynie, między innymi powołała do istnienia mnóstwo stowarzyszeń, pomocy wdowom, pomocy sierotom, pomocy nastolatkom, pomocy opieki nad grobami. I dla niej nie było ważne, jakim językiem posługiwał się człowiek przed śmiercią. Dla niej było ważne, żeby z godnością upamiętnić miejsce, w którym został pochowany. Dlatego wspierała...
7: Co sprawia, że jej postawa życiowa wyróżniała się na tle realiów czasów, w których żyła.
6: Ta stabilność w kierowaniu się w życiu swoimi wartościami. To była kobieta, dlatego jest dalsza część tytułu W złym świecie, ponieważ ona żyła w kilku złych światach tak naprawdę. Ona zaczęła swoje życie w monarchii austro-węgierskiej. Monarchia austro-węgierska miała swoje blaski i cienie też. Doprowadziła chociażby ta monarchia do tego, że wybuchła pierwsza wojna światowa, no bo inicjatorem jednak było to cesarstwo. Później żyła w II Rzeczpospolitej Polskiej. Tu już mamy rozerwanie tego regionu pomiędzy jej regionu, jej rodzinnego regionu, pomiędzy dwa państwa. Później przychodzi kolejny zły świat w jej życiu, czyli III Rzesza Niemiecka i okupacja hitlerowska. A oprócz tego jej syn, który jest trybikiem w tej, no nawet nie takim trybikiem, tylko jest zbrodniarzem wojennym i dopuszcza się takich, a nie innych rzeczy. No i ostatni zły świat, w którym żyje jako osoba, powiedzmy, no, w nędzy bezdomna, czyli komunistyczna Polska, komunistyczny Śląsk Cieszyński, gdzie też jako starszej kobiecie nie było jej łatwo, myślę, żyć, będąc traktowana przez tych wszystkich komunistów w taki sposób, że ją wręcz wyganiano stąd, że nie chcieli jej tutaj, tylko i wyłącznie dlatego, że była Niemką, że była arystokratką i Niemką. Nie było ważne dla nich, żeby była kobietą dobrą, że otrzymała chociażby order Polonia Restituta w 1922 roku jako jedna z pierwszych kobiet w ogóle w historii Polski. To nie było ważne. Ważne było, że była Niemką arystokratką, więc ten komunistyczny świat też był złym światem. A mimo mimo to była stabilna w godności, którą reprezentowała i uczyła innych. Bo to była taka nauczycielka duchowa, można powiedzieć, w prawdziwym rozumieniu słowa duchowość.

0: Słuchają Państwo letniego cyklu wspomnień w polskim programie Czeskiego Radia Ostrawa. Wracamy do rozmowy z Jonaszem Milewskim. W drugiej części autor opowie o tym, jakie wartości niesie historia Gabrieli von Thun und Hohenstein i dlaczego jej postać wciąż potrafi inspirować współczesnych czytelników.
1: Szpital, dokładnie, Szpital Śląski w Cieszynie, wówczas w Teszyn, rozpoczęła zbiórkę na budowę pawilonu dziecięcego.
0: Jakie konkretne działania Gabrieli odbiły się w tym regionie?
1: Myślę, że no największy projekt, który był bliski jej sercu, to budowa pawilonu dziecięcego przy Szpitalu Śląskim w Cieszynie, który został otwarty w 1910 roku. To było takie jej dziecko i na tym jej zależało. Inne inicjatywy, no to chociażby budowy, remonty szkół w okolicy. To były też zakładanie stowarzyszeń, które, tak może to brzmi, że to jest stowarzyszenie pomocy samotnym matkom i dzieciom, ale wyobraźmy sobie samotną matkę z dzieckiem w latach 30. w Polsce po kryzysach gospodarczych, gdzie w takim stylu się żyło, że to mężczyzna zarabia, a kobiety raczej nie pracują, więc takie stowarzyszenia naprawdę ratowały życie wielu ludzi, ratowały poczucie takiej własnej godności wielu kobiet w tamtych czasach. Także te inicjatywy były no, niesamowicie istotne i też to, czego uczyła swoje dzieci, swoje wnuczęta, przez to, że chociażby dwa razy w roku objeżdżali całą tą wioskę, raz przed rozpoczęciem roku szkolnego, a dwa w okolicach Bożego Narodzenia i rozdawali prezenty, buty, coś, co było najbardziej potrzebne.
0: Zahaczmy jeszcze o ten zły świat, o które złe światy chodzi właśnie, jeśli wspominamy życie Gabrieli.
1: No, najgorszy, w którym przyszło jej żyć, to II wojna światowa. Ona jako kobieta kierująca się szlachetnością, wspierająca ludzi, człowieka jako człowieka, niezależnie od języka, jakim mówił, czy jakie poglądy religijne miał, to wspierała tych ludzi, a to było całkowity gwałt na jej podejściu do sprawiedliwego świata, do świata, w którym ludzie kierują się dobrem. Także te 6 lat wojny i to, że jej syn się przyczynił do tego wszystkiego, myślę, że było najgorszym światem. Oprócz tego to co o czym mówiliśmy, nie? Ten świat komunistyczny, który gardził nią po prostu i też prześladował. Świat, który podzielił jej region na pół, czyli te przepychanki polityczne po I wojnie światowej, kiedy Śląsk Cieszyński trafił i do Czechosłowacji, i do Polski. To też nie były takie wydarzenia, które w jakiś sposób były wspierające w poczuciu takiej stabilności, w poczuciu godności. Także tego typu złe światy ona miała w swoim życiu.
2: Drodzy Państwo, pytanie, czy taka inicjatywa była konieczna? No bo szpital w Cieszynie był. Po co ten szpital, po co ten pawilon dla dzieci?
0: Gabriela umiera w roku 1957, czyli nie tak dawno. Na ile ta powieść, powiedzmy, jest mocno osadzona w historii, nie tak dawnej nawet, a na ile ona pozostaje aktualna nawet dziś?
1: Tak, więc ja zrobiłem sobie taki bardzo, bardzo sumienny research, tak to powiedzmy, czyli poszukiwania i badania, więc zebrałem mnóstwo faktów na temat Gabrieli. Oprócz faktów zebrałem mnóstwo wspomnień, bo umówmy się, wspomnienia nie są faktem. Wspomnienia są bardzo subiektywne, ale zebrałem mnóstwo wspomnień i zebrałem też wiele fotografii, wiele listów i na tej podstawie zbudowałem sobie taki fundament, taki trzon tego, jak ja wyobrażam sobie Gabrielę, no bo umówmy się, że książka Dobra Pani w złym świecie to jest moja interpretacja faktów i wpływa to później na to, jakie tworzyłem dialogi, bo większość dialogów to dialogi wymyślone, to jest moja inwencja, no bo tak właśnie działa proza i jest oparta na faktach, jest też inspirowana faktami, ale wciąż to jest proza, beletrystyka, która też ma czegoś nas nauczyć. Taki cel w tej powieści też jest.
2: I właśnie kiedy ona potrzebowała pomocy, to każdy jeden człowiek, który jej udzielił, hrabinie, pokazał, jaką miarą godności też reprezentuje siebie. Hrabina była taką kobietą, która, to moglibyśmy powiedzieć, że z kolei miarą jej godności często jest wśród ludzi ogólnie to, ile dobra ktoś za swojego życia wyrządził, ale i zła, które nie wyrządził, choć miał ku temu okazję.
0: Takie złe światy powracają do nas nawet w czasach współczesnych. Czy podczas tych przygotowań widział Pan jakieś analogie kryzysów społecznych, które były dawniej, a teraz wracają.
1: Ja mam podejście ogólnie takie, że ludzie się w ogóle nie zmieniają. Zmieniają się tylko zabawki, którymi ludzie się bawią, ale czy to było 500 lat temu, czy 2000 lat temu, czy 40 lat temu, przede wszystkim kierujemy się emocjami, kierujemy się uprzedzeniami, kierujemy się tym, co jest aktualne w naszym środowisku, wśród ludzi, którymi się otaczamy, więc emocjonalność człowieka nie uległa zmianie, bo konstrukcja człowieka nie uległa zmianie, umysł nie uległ zmianie, mechanizmy czy hormony, które decydują, w jaki sposób się zachowamy w danej sytuacji, to są ponadczasowe rzeczy i to są rzeczy często automatyczne. Możemy nad tym kontrolować, wymaga to wielkiej pracy, nazywa się tak zwana jest inteligencja emocjonalna, ale mimo zmieniających się czasów, to człowiek się nie zmienia. Dlatego można znaleźć wiele zachowań ludzi, które można by było przypiąć bardzo, bardzo dokładnie do różnych historii, które dzieją się teraz, tu i teraz.
0: Czego czytelnik może się nauczyć właśnie z historii Gabrieli?
1: Przede wszystkim może się nauczyć tego, że szlachetność, mimo tego, że może wydawać się słabością, co ciekawe, może się wydawać słabością i wiele ludzi właśnie nie chce być szlachetnych przez to, że boją się konsekwencji, że zostaną albo wykorzystani, albo oszukani, to szlachetność jest wartością, w którą warto inwestować swoje emocje i swoją drogę życiową, jaką wybieramy.
0: I drobne promo pod koniec. Gdyby miał pan jednym zdaniem powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po dobrą panią w złym świecie, co by pan powiedział?
1: Mm-hmm. Powiedziałbym, że jest taki cytat, który mówi o tym, że jest taki cytat, że statki są bezpieczne w porcie, ale nie po to buduje się statki, żeby stały w porcie. A życie Gabrieli pokazało właśnie, że ona była takim statkiem, który wypuszczał się w różne takie wody nieznane i niebezpieczne, po to, żeby właśnie wykorzystywać to, w jakim celu został stworzony. I ona jako człowiek właśnie też swoje życie poświęciła drugiemu człowiekowi w różny sposób. Jest to dla nas lekcja i myślę, że przeczytanie takiej lekcji jest czymś, co może nam dać tylko i wyłącznie wartości, a przy okazji też fajnie spędzić wieczory.
0: Przypomnieliśmy dziś rozmowę z Jonaszem Milewskim, autorem książki Dobra Pani w złym świecie, poświęconej Gabrieli von Thun und Hohenstein, kobiecie, która dzięki swojej działalności dobroczynnej zyskała miano Dobrej Pani. Był to kolejny materiał z naszego letniego cyklu wspomnień, w którym wracamy do najciekawszych wydarzeń i rozmów mijającego roku. Ale pora pożegnać się z Państwem. Na zakończenie dzisiejszej audycji jeszcze jedna muzyczna propozycja. Zza mikrofonu już żegna się Filip Tomanek. Do usłyszenia.